najgłębokiej. Pytają Jasieńko, załowy dwie ręce. Odejmał i pościągał te złote pierścieńce. Odejmał i pościągał te złote pierścieńce. Pytają Jasieńko, załowy dwa boczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki.

Panuleńcie z Dunaju zławiajcie, na potną panuleńcie z Dunaju zławiajcie. Rybacy, rybacy sieci zarzucili, na dobną panuleńcie z Dunaju złowili. Na dobną panuleńcie z Dunaju złowili. Już nad panuleńką srebrne dzwony dzwonią, a Jasia, Kulta i Kacper ma końmi gonią. A Jasia, Kulta i Kacper ma końmi gonią, na dobną panulę do grobu wsadzają. A Jasia, Kulta i Kacper mi rozrywają, a Jasia, Kulta i Kacper mi rozrywają.

0: Dla nas samo przekroczenie granicy było tragiczne. Nie wiedzieliśmy, kiedy wrócimy do Polski. Ja i moi koledzy ukryliśmy grudki ziemi do chusteczek, żeby na wypadek śmierci powędrowała z nami do grobów. Na pożegnanie ucałowaliśmy ojczystą ziemię.
1: Mogę ochota rád lépés számunkra tragikus volt, mivel nem tudtuk, mikor térünk vissza hazánkba. Én és a bajtársaim hazai földet raktunk a zsebkendőinkbe, hogyha meghalunk, magunkkal vigyük a sírba. Búcsúzóul megcsókoltuk az anyaföldet.

0: Na niemal każdej stacji czekali na nas Węgrzy, którzy zbiegli się z okolicznych wiosek i miast. Ze łzami współczucia w oczach obdarowywali nas bochenkami białego chleba, kawałkami wędzonej słoniny, zieloną papryką, nieznanymi nam soczystymi owocami, winogronami. Na peronach przygotowane były stoły suto zastawione ciepłą strawą. Pod wpływem tej niezwykle przejmującej życzliwości zapomnieliśmy o przygnębieniu spowodowanym przeżytymi wydarzeniami oraz nie czuliśmy już gorzkiego smaku klęski.
1: Csak nem minden állomáson, a környékbeli falvakból és városokból összesereglett magyarok vártak ránk. Az együttérzés könnyeivel a szemükben fehér kenyeret, füstölt szalonnát, zöld paprikát és számunkra teljesen ismeretlen neddús gyümölcsöt, szőlőt nyomtak a kezünkbe. A vasúti peronokon meleg étellel megrakott asztalok álltak. A szívességnek ezt a mélyig hatoló erejét tapasztalva nem éreztük már az átélt események nyomasztó hatását, és a vereség keserű ízét.

0: Báthori István szálas termetű, erős testalkatú, szikár. Igazi katonához illően bajszos. Szerényen magyarosan öltözködik. Fején kakastollal díszített föveget visel. Kesztyűt sohasem hord. A lehető legtakarékosabban él. Emellett négy nagy erénnyel rendelkezik. Először is jó katolikus. Másodszor hallgat mások tanácsára. Harmadszor azonnal végrehajtja, amit elhatározott. Negyedszer, ha a szükség úgy hozza, kockára teszi az életét.
1: Stefan Báthori jest wzrostu słusznego, budowy silnej, chudy. Nosi wąsy jak stary żołnierz. Ubiera się skromnie, po węgiersku. Na głowie nosi kołpaczek, przycięty krótko z piórem, rzekomo kapłonim. Rękawiczek nie używa żadnych. Posiada przy tym następne cztery wielkie zalety. Po pierwsze, jest dobrym katolikiem. Po wtóre, lubi słuchać cudzej rady. Po trzecie, wykonywa natychmiast to, co postanowił. Po czwarte, nie żałuje swego życia w potrzebie.

Złote pierścieńce pytają Jasieńko za obydwa boczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj.

Zapomną panu lękę z Dunaju sławiajcie. Zapomną panu lękę z Dunaju sławiajcie. Rybacy, rybacy sieci zarzucili. Zapomną panu lękę z Dunaju złowili. Zapomną panu lękę z Dunaju złowili. Już nad kanuleńką srebrne dzwony dzwonią. A Jasia, Kulta i Kacper ma koń mi gonią. A Jasia, Kulta i Kacper ma koń mi gonią. Nadopną kanule do grobu wsadzają. A Jasia, Kulta i Kacper koń mi rozrywają. A Jasia, Kulta i Kacper koń mi rozrywają.

0: Dla nas samo przekroczenie granicy było tragiczne. Nie wiedzieliśmy, kiedy wrócimy do Polski. Ja i moi koledzy ukryliśmy grudki ziemi do chusteczek, żeby na wypadek śmierci powędrowała z nami do grobów. Na pożegnanie ucałowaliśmy ojczystą ziemię.
1: Mogę ochota rád lépés számunkra tragikus volt, mivel nem tudtuk, mikor térünk vissza hazánkba. Én és a bajtársaim hazai földet raktunk a zsebkendőinkbe, hogyha meghalunk, magunkkal vigyük a sírba. Búcsúzóul megcsókoltuk az anyaföldet.

0: a niemal każdej stacji czekali na nas Węgrzy, którzy zbiegli się z okolicznych wiosek i miast. Ze łzami współczucia w oczach obdarowywali nas bochenkami białego chleba, kawałkami wędzonej słoniny, zieloną papryką, nieznanymi nam soczystymi owocami, winogronami. Na peronach przygotowane były stoły suto zastawione ciepłą strawą. Pod wpływem tej niezwykle przejmującej życzliwości zapomnieliśmy o przygnębieniu spowodowanym przeżytymi wydarzeniami oraz nie czuliśmy już gorzkiego smaku klęski.
1: Csak nem minden állomáson a környékbeli falvakból és városokból összesereglett magyarok vártak ránk. Az együttérzés könnyeivel a szemükben fehér kenyeret, füstölt szalonnát, zöld paprikát és számunkra teljesen ismeretlen neddús gyümölcsöt, szőlőt nyomtak a kezünkbe. A vasúti peronokon meleg étellel megrakott asztalok álltak. A szívességnek ezt a mélyig hatoló erejét tapasztalva nem éreztük már az átélt események nyomasztó hatását, és a vereség keserű ízét.

0: Bátori István szálas termetű, erős testalkotú szikár. Igazi katonához illően bajszos. Szerényen magyarosan öltözködik. Fején kakastollal díszített föveget visel. Kesztyűt sohasem hord. A lehető legtakarékosabban él. Emellett négy nagy erénnyel rendelkezik. Először is jó katolikus. Másodszor hallgat mások tanácsára. Harmadszor azonnal végrehajtja, amit elhatározott. Negyedszer, ha a szükség úgy hozza, kockára teszi az életét.
1: Stefan Batory jest wzrostu słusznego, budowy silnej, chudy. Nosi wąsy jak stary żołnierz. Ubiera się skromnie, po węgiersku. Na głowie nosi kołpaczek przycięty krótko z piórem, rzekomo kapłonim. Rękawiczek nie używa żadnych. Posiada przy tym następne cztery wielkie zalety. Po pierwsze, jest dobrym katolikiem. Po wtóre, lubi słuchać cudzej rady. Po trzecie, wykonywa natychmiast to, co postanowił. Po czwarte, nie żałuje swego życia w potrzebie.